0: Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach.
1: Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spinach. Spin